0: よー、
1: Są pięć bandzych zim, jedy irmy dort. Yeah. Arts was popping my